0: to ty. No słuchaj, teraz nie mogę.
1: Warunki atmosferyczne mi nie przeszkodziły, ani ludzie z zewnątrz. Naprawdę.
2: Michel Leskow. Hewyt!
3: Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme.